mobile ngai oyike mawele kinga mingi mobile ngai nayebi te sokona na lokai oyo sokona baninga botangaka kelese esika moko soko famille nayebi te oyelinga lisolo lokola baremane gouvernement bakotia na kati ya mbala oyo tozwi radio ya bavoisin lokola tozanga radio toyoki ti ata komono na kati eza te mobale na ngai nayebi te